otwór we mokro. Zajmę za noś Zajmę za noś on subego na wsad na nic. A je płci by czes mi by wyszło mam arbutnic.

tvoje moko. Zajmę za nożą. Zajmę za nożą subego, na wstar na lunic. A je płosy by czes mi bylo, wyszło mam albo nic. A z mój cari mi widzę je teraz, obydlu cari mi widzę.